0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Wacław z Torunia. Totalnie mnie naszło, jak stałem na głównej ulicy. Puśćcie to, no, Ponder Replay Adriana. Bo w Radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają samych bzdur.

0: Radio X-Vibe. Z brzmienia podobne zupełnie do niczego. Ah, dirty.
1: Too dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a my znowu nurkujemy w ten cały obłęd, bo przecież w X-Vibe nikt nie liczy czasu, szczególnie kiedy w 1987 roku świat oszalał na punkcie filmu Max Headroom, w którym główny bohater był wygenerowaną komputerową postacią, co wyglądało tak sztucznie, że aż bolało. Ale prawdziwy koszmar wydarzył się w 1987 roku w Chicago, kiedy haker przejął sygnał telewizyjny i pojawił się na ekranach w gumowej masce, wygłaszając bełkotliwe kwestie od i potem zniknąć bez śladu, zostawiając wszystkich w totalnym osłupieniu, bo technologia miała nas zbawić, a tylko dołożyła nam paranoicznych wizji. Więc łap ten elektroniczny beat i daj się ponieść. Teraz Hard Royals, Manos oraz Manos z utworem Lambada.

zegar znowu oszalał, a ty siedzisz tu pewnie z nadzieją, że usłyszysz coś sensownego zamiast szumu w głowie, choć w X-Vibe serwujemy głównie czysty obłęd. Pamiętasz rok 2004, kiedy pewien japoński programista wymyślił wirusa, który nie kradł haseł ani nie niszczył dysków, tylko wyświetlał na ekranie tańczącego ludzika w bieliźnie. Ludzie wpadali w panikę, myśląc, że to koniec cywilizacji, a to był tylko totalny, absurdalny żart. Bo czasem technologia służy głównie do tego, żebyś poczuł się jak idiota, patrząc w monitor. Życie to w końcu jeden wielki bit, w którym pieniądz wyznacza rytm, a wszystko inne to tylko tło dla spektaklu chciwości. Dlatego teraz Republika i Mamona w X-Vibe.

Czasem tęsknię za czasami, kiedy jedynym problemem był brak baterii w Walkmanie. Hit the beat and take it to the verse now.

siedzisz w mroku. A w 1997 roku niejaki Tamagotchi stał się bożyszczem tłumów, choć to tylko kawałek plastiku wymagający karmienia w rytm irytującego pikania. Ludzie płakali po śmierci cyfrowych jajek jak po utracie sensu życia, co jest totalnym oblędem, nie sądzisz? Teraz Meduza i Good Boys z ich Piece of Your Heart wibrują w ekranie.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Ciemność za oknem gęstnieje jak tania smoła, a ty wciąż tkwisz w tym samym punkcie rzeczywistości, więc posłuchaj o totalnym obłędzie z 1982 roku, kiedy to twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo te drugie były po prostu za drogie, więc ekipa filmowa codziennie potykała się o autentyczne zwłoki, co tłumaczy, dlaczego aktorzy wcale nie musieli udawać autentycznego przerażenia, kiedy w końcu zaczęli masowo chorować, co jest chyba najbardziej makabrycznym oszczędzaniem w historii kina, ale przynajmniej efekt końcowy wyszedł dość przekonująco. Więc teraz zamiast bać się o własne mieszkanie, posłuchaj, jak Philip Phillips w utworze Home buduje bezpieczną przystań w X-Vibe.

Radio X Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

W latach 90. ekipa kręcąca film Poltergeist zaserwowała światu niezły odlot, używając na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych podróbek, co w sumie wyjaśnia ten dziwny niepokój w oczach aktorów, bo kto od i się przejmował martwym statystą w tle, kiedy leci ten beat. Więc teraz Tones and I i Fly Away w klimacie X-Vibe.

Wiesz, w 10 roku 2000 świat obiegła wieść, że w grze telewizyjnej z lat 80. o przygodach pewnego hydraulika ukryto dźwięki, które po zwolnieniu brzmiały jak przerażające, demoniczne zawodzenie w otchłani. Ludzie masowo analizowali ten bit, szukając drugiego dna w pikselach. Chociaż najpewniej to tylko efekt błędów ówczesnej technologii, a nie próba przywołania bytów z innego wymiaru. Zawsze mnie bawi ta potrzeba doszukiwania się mistycyzmu w spelchu Płada Stadalone, kiedy rzeczywistość i tak dostarcza wystarczająco dużo dziwnych doznań bez pomocy konsoli. Trzymaj się mocno, bo zaraz w X-Vibe wpadniemy w nieco bardziej sentymentalne, choć równie niepokojące rejestry. Więc teraz Edyta Górniak i Mieczysław Szcześniak z utworem Dumka na dwa serca płyną prosto w noc w X-Vibe.

Słuchaj, tu Zdzisław z Sosnowca. Mam już totalnie dość tego dnia. Puszczą mi w końcu Little Talks od Of Monsters and Men w tym Radio X Vibe, bo inaczej zwariuję.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Ich nutzt ja so.

sống.

siedzisz w tym swoim fotelu, nie wiedząc nawet, że w 1987 roku niejaki Max Headroom wbił się na antenę chicagowskiej telewizji w gumowej masce i zaczął wygadywać komplety obłędy. Facet w masce odgrywał sceny z filmu, wywijał kijem i bełkotał jakieś techniczne bzdury. A potem wjechał z tyłkiem na ekranie w czasie, gdy realizatorzy rwali włosy z głów. Nikt nigdy nie ustalił, kto to zrobił, choć podejrzewali każdego od hakera po znudzonego technika. To była czysta anomalia, jakby świat na moment stracił bit i zaczął nadawać z innego wymiaru. Zostawiam cię z tym niepokojem, bo w X-Vibe właśnie wjeżdża Trey Songz oraz Nicki Minaj z Bottoms Up. Niech ten rytm wyleczy twoją paranoję w X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu E.T. użyli do wydawania dźwięków kosmity miksu odgłosów Szopa Pracza i sapania starszej pani, co brzmi jak niezły nightmarek w czasie audycji w X-Vibe. Ale hej, technologia bywa bardziej przerażająca niż twoje sny, więc teraz Lola Young i Messi w eterze X-Vibe.

znowu siedzisz po ciemku i wyłapujesz te radiowe szumy, chociaż w głowie masz pewnie tylko wizję jutrzejszego kacu. Ale spokojnie, w X-Vibe nikt cię nie ocenia, bo wszyscy tutaj jesteśmy trochę zwichnięci. A skoro już tu jesteś, to posłuchaj o roku 1987, kiedy to filmowy Max Headroom stał się cyfrową ikoną, choć tak naprawdę pod grubą warstwą protez i lateksu pocił się zwykły aktor, co idealnie pokazuje, że nawet w szczycie technologii tamtych lat najdarzej baliśmy się tego, że maszyny zaczną się do nas szczerzeć w telewizorze. A teraz już tylko czekamy, aż to wszystko finalnie wybuchnie. Więc niech ten beat w X-Vibe nieco cię otumania, bo Beata Kozdrak i Upiłam się Toba to jedyny słuszny wybór na tę noc.

Tu X-Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Marek Zbemowa znowu nie śpi, bo rozpamiętuje, czy to ciche hej sprzed tygodnia było uprzejmością, czy może subtelnym sygnałem, że jestem dla niej życiowym zerem, więc czas na dosłowne potraktowanie tego tytułu. Może w końcu przestanę być swoim najgorszym koszmarem w radiu X-Vibe. Neo, let me love you until you learn to love yourself. Dla Marka i od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

znowu siedzisz po ciemku i patrzysz w ten ekran, jakby miał ci wyjawić sens istnienia, a przecież wszyscy wiemy, że jedyne, co tam znajdziesz, to cyfrowy kurz i zmarnowany czas. Przypomniał mi się rok 1984, kiedy twórcy gry Tetris w Związku Radzieckim nawet nie mogli czerpać z niej zysków, bo cały system był tak zakręcony, jak te klocki, które do dzisiaj śnił ci się po nocach, gdy oczy same ci się zamykają. To był czysty obłęd, bo zamiast bogacić się na tym światowym hicie, siedzieli w zimnych biurach, podczas gdy reszta globu układała te nieszczęsne figury w rytm narastającego niepokoju. Więc skoro już tkwisz w tym totalnym amoku, posłuchaj, jak Drake punktuje fałsz w Fake Love w X-Vibe. Yeah. Yeah.

0: and more tune for your head top. So watch how you speak on my name, you know?
1: Radio X Vibe. Nie jesteśmy z tych nowych, co to wszystko wiedzą i mówią, że psy szczekają. My po prostu gramy.

Marek z Radomia znowu liczy pająki na suficie, bo sąsiad od 3 w nocy testuje nową perkusję, a przecież prawda jest taka, że w świecie pełnym kłamstw to tylko True może nas uratować. W Radiu X leci Cyril i Kita Aleksander w numerze True dla Marka od reszty osiedla, które też liczy pająki.

siedzę tu w ciemnościach, bo tylko wtedy ten cały cyrk nabiera sensu, a ty pewnie znowu nie możesz spać, więc posłuchaj o tym, jak w roku 1987 pewien facet w amerykańskiej telewizji po prostu zniknął w trakcie emisji, bo ktoś zhakował sygnał stacji i pokazał gościa w masce Maxa Headrooma, który bełkotał coś kompletnie bez sensu, a technicy z całego Chicago nie potrafili tego przerwać, co było totalnym obłędem, bo ten pirat wyprzedził epokę internetowych troli, o których wtedy nikt jeszcze nie śnił, więc teraz w X-Vibe serwujemy coś równie dziwnego, bo Niemen i jego pod papugami to klasyk, który w tym rytmie wchodzi gładziej niż kawa w środku nocy, więc leci Niemen i pod papugami w X-Vibe.

zegar wisi na ścianie niczym wyrok, a ty znowu nie śpisz, bo wolisz karmić się tym radiowym mrokiem. W X-Vibe. Czy wiesz, że w 1997 roku powstała lalka Ferbi, która miała uczyć się mowy, ale szybko okazało się, że jej procesor jest tak prymitywny, iż sprzętowo powtarzała wzorce dźwiękowe, co brzmiało jak demoniczne mamrotanie z zaświatów. Ludzie wpadali w panikę, a agencje wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych zakazały wnoszenia tych pluszowych koszmarów do swoich biur, bojąc się cyfrowego podsłuchu. Wyobraź sobie ten absurd, że kawałek plastiku za kilka dolarów wywołuje paranoję w Pentagonie, a teraz wylej na to wszystko chłodny beat i poczuj ten rytm w głowie, kiedy Jason Derulo wchodzi z numerem In My Head w X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Radomia napisał do szefa, że zamiast o raporcie, to marzy o rapcie, przez co musiał tłumaczyć się w biurze z planów kariery muzycznej. Więc teraz dedykuję mu When You Come Back to Me Jasona Donovana w Radiu X Vibe, licząc na to, że po powrocie do normalności szef wybaczy mu ten występ, bo to był Marek dla swojego szefa.

słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego, dotrzymujemy słowa.

To był BOTA od Eliza Rose i Interplanetary Criminal w X-Vibe. Czy wiesz, że Eliza przed karierą muzyczną przez lata pracowała w sklepie z używanymi płytami? To były nasze kolejne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Eve i Gwen Stefani. Zostań z radiem X-Vibe.

teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość. Tak, nawet przez stronę www. Nuda. X-Vibe.

Najpierw Midnight City, czyli wielkomiejski lans, a teraz All the Small Things, bo widocznie na nic więcej nie starczyło budżetu. Nie pytaj, po prostu słuchaj dalej w Radio X.

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

dziewczyna w płomieniach, a potem wiecznie zielony krzak. Ktoś tu ewidentnie nie radzi sobie z ogrodnictwem albo wzywa straż pożarną do choinki. Radio X. Vai!

To była Provenza w wykonaniu Karol G w X-Vibe. Czy wiesz, że JK z Jamiroquai posiada kolekcję ponad 100 luksusowych samochodów? Choć ponoć nie zawsze pamięta, gdzie je zaparkował. Następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Jamiroquai. Zostań z radiem

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Krzysiek z warszawskiego Ursynowa pisze, że wciąż pamięta tego gościa w srebrnym kombi, który 3 miesiące temu wymusił pierwszeństwo tak bezczelnie, że do dziś śni mu się ten gwałtowny pisk opon. Więc w ramach lekcji luksusowego życia puszczamy mu Lush Life od Zary Larsson w Radiu X Vibe, bo wiadomo, że po takim stresie tylko życie w pełnym pepychu koi nerwy. Od Krzyśka dla mistrza kierownicy ze srebrnym

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: Możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.
1: J-Lo, ja tu sam.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe. You can't touch this. You can't touch this.

Skoro The Motto to twoja życiowa dewiza, to lepiej trzymaj się od Max Don't Have Sex With Your Ex z daleka, bo wiesz, życie bywa bardziej skomplikowane niż ten jingle. Radio X Vibe. Oh,

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Marek z Pragi przysłał wiadomość, że jego skrzynka pęka od fałszywych powiadomień o nieodebranej paczce, która ląduje tam częściej niż deszcz w listopadzie. Dlatego dedykuje Evenflow od Pearl Jam, bo ten strumień spamu płynie u niego w nieskończoność. A my w Radiu X-Vibe gramy to właśnie dla niego i tej irytującej

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

0: To był Luther Vandross i Never Too Much w X-Vibe. Wiedziałeś, że zanim stał się gwiazdą, Luther śpiewał w chórkach u Davida Bowiego? To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Mick Milla i Drake'a. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Yeah.

To był Jackie Chan w wykonaniu Tiesto, Jacko, Premi i Post Malona w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tiesto zaczynał karierę od grania na weselach, zanim stał się ikoną sceny klubowej? Następne hity dla pokolenia X, czyli Capella, już w drodze. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe to jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Najpierw Semi-Charmed Life o byciu na haju, a teraz Like I'm Gonna Lose You o dramatycznym lęku przed rozstaniem. Typowa huśtawkowa strojów po trzecim piwie. Lepiej zapiąć pasy w Radio X Vibe.

skoro w sweater weather było ci za zimno, to teraz ring my bell. Chociaż przyznaj, że w dzisiejszych czasach nikt normalny nie dzwoni do drzwi bez uprzedzenia. Totalny obłąd w radiu X-Vibe.

0: Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

Mamy tu wiadomość od Marka z bloku na osiedlu Słonecznym, który dedykuje ten utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej trzy wymiary dźwięku wydobywające się z jego mieszkania o 3 nad ranem to jedyny sposób, żeby w końcu docenić kunst Rheingold w utworze Dreiklangsdimensionen. A my w Radiu X-Vibe całkowicie rozumiemy tę potrzebę edukacji muzycznej w środku nocy.

To był Red Red Wine zespołu UB40 X-Vibe. Czy wiesz, że nazwa grupy pochodzi od zasiłku dla bezrobotnych w Wielkiej Brytanii? Co chyba najlepiej podsumowuje ich wczesne lata? Mamy dla Ciebie następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wpadnie Travis. Zostań z Rawiem X-Vibe.

0: To jest Radio X-Vibe.
1: Nowa godzina w Radiu X-Vibe. Nie obiecujemy, że będzie lepsza od poprzedniej, ale muzyka trzyma poziom, przynajmniej ta.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Skoro wyczerpaliśmy już All The Stars, pora zasić się w Hideaway Deep Dish Radio Edit. Bo patrząc na twoje życie towarzyskie, to i tak jedyne miejsce, gdzie możesz uciec. Radio X.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

to był Diamond od Sama Smitha w X-Vibe. Wiedziałeś, że sam przed karierą pracował w barze i czyścił toalety? Następne hity dla pokolenia X zagrają Cherry Poppin' Daddies. Zostań w radiu X-Vibe.

Bronisław Zamiarki, ledwo dojechałem do parkingu i muszę już wysiadać, więc puszczaj mi szybko. No Dancing with a Stranger od i Sam Smith i Normani, bo muszę wreszcie wejść do domu i nie słuchać już tego hałasu w aucie. Radio X-Vibe to jedyne, co mi tu jeszcze jakoś gra.

0: Nie bądź poważny. My nie jesteśmy.
1: Radio X-Vibe.
2: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Marek z Bemowa przesyła wiadomość do swojego wczorajszego wydania, które o 3 nad ranem postanowiło smażyć pierogi. Więc niech ten numer będzie ostrzeżeniem dla wszystkich, że wieczór to nie jest najlepsza pora na gotowanie. A w radiu X Vibe leci teraz In the Evening od Sheryl Lee Ralph, dedykowane przez Marka dla samego siebie z przeszłości.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

to było Hold On To Now Kylie Minogue w X-Vibe. Czy wiesz, że Kylie zaczynała karierę w operze mydłanej, grając mechanika samochodowego? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wrzucam Orson. Zostań z radiem X-Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

obiecał, że będzie treat you better, a potem znów wracasz do My Boo. Wygląda na to, że masz słabość do toksyków albo po prostu kiepski gust muzyczny. Radio X Vibe.

0: nagraj coś. Wyślij przez Facebooka albo Instagrama. WhatsApp też ogarniemy. Nie, nie odpiszemy. X-Fi.
1: Tell me something I don't know.

Skoro Girls Like You już za tobą, a ty nadal twierdzisz, że I don't know anybody else, to znaczy, że albo masz fatalną pamięć, albo po prostu unikasz ludzi. Nieważne, słuchasz radia X-Vibe.

To było Tom's Diner w wykonaniu Annen May Canterite i Giant Rooks w X-Vibe. Czy wiesz, że wokalista Henning May ma tak niski głos, bo podobno dużo palił już jako nastolatek? Następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wjeżdża Kelly Rowland. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Tu Radio X-Vibe. Nie, nie, nie będziemy udawać, że jest piękny, słoneczny dzień, jeśli za oknem leje jak z cebra. My po prostu gramy to, co chcecie usłyszeć.

Jezus, Słupsk mnie dziś wykończy. Sprzątam właśnie bagażnik. I tak mnie naszło. Jak jechaliśmy do Vegas, pamiętasz? Puść mi w końcu What Love Little od i Maroon 5 SHA, bo inaczej zwariuję w tym radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwita.

one. Skoro już jesteś I'm the one, pewnie myślisz, że świat leży u twoich stóp. Zaraz dostaniesz Warrior, żebyś wreszcie przestał płakać nad rozlanym mlekiem i wziął się w garść. Radio X Vibe.

bo to zła muzyka była, nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

to był Everybody Talks od Neon Trees w X-Vibe. A wiesz, że wokalista Tyler Glenn stworzył ten hit w zaledwie 20 minut? Następne hity dla pokolenia X, czyli Nine Inch Nails, zaraz wjeżdża. Zostań z radiem X-Vibe.

0: Vibe, radio pokolenia X.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Let's go, girls.

był Gucci Mane i Migos w I Get The Bag w X-Vibe. Wiedziałeś, że Gucci Mane napisał swoją autobiografię, będąc w więzieniu? Czas na następne hity dla pokolenia X. Za chwilę wpadnie Rose Lawrence. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchaj, Ambroży Spacanowa tutaj. Właśnie naprawiam ten stary grat w garażu. I tak mi jakoś wzięło na wspominki. Więc puść proszę, no, tu cut a long story short od Spandau Ballet. Bo przy tym w Radio X Vibe przynajmniej da się cokolwiek zrobić.

najpierw chodzisz w pełnym słońcu walking on sunshine, a potem nie masz argumentów i zostaje ci tylko głupie na. Życie to jednak pasmo rozczarowań, co nie? Radio X-Vibe. Put your hands in the air, trigger. Put your

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Firestone było gorące, ale Queen of Chinatown już czeka, żeby spalić ci mózg totalną egzotyką. Serio, kto układał tę playlistę? Chyba jakiś stażysta na prochach. Radio X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

był Before You Go Lewisa Capaldiego w X-Vibe. Wiedziałeś, że ten facet, zanim stał się sławny, dorabiał jako początkujący komik? Następne hity dla pokolenia X, a teraz leci Mariah Carey. Zostań z radiem X-Vibe.

Słuchajcie, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej żonie, która po latach pracy w gabinecie medycyny estetycznej wreszcie przestała liczyć każdą bliznę na twarzach klientek i po prostu zaczęła je traktować jak mapę do skarbu. To piękny hołd dla każdej dermatolożki, która widzi w skazie tylko szansę na szybki zarobek, więc leci to dla niej od Marka w radiu X-Wipe. Alessia Cara, Scars to Your Beautiful. Niech wam się te wszystkie kosmetyczne poprawki zwrócą z nawiązką.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Muzyka dla ludzi, którzy wiedzą, że nie wszystko w życiu jest super. X-Vibe. Gramy dalej. Guten Tag, lieben Klausen Globen.

0: A teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Najpierw chciałeś hold you, a teraz pytasz how long to jeszcze potrwa? Spokojnie, to tylko radio, a nie terapia małżeńska. Radio X Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojej córki Zosi, której wczoraj wpadła do oka dziewczyna z plakatu wycięta z gazety i teraz musi iść z tym do okulisty. A dedykuje jej It Girl Jasona Derulo, bo to absolutnie jedyny utwór, który oddaje ten bolesny fizyczny kontakt z wizerunkiem gwiazdy. Więc niech to leci w X-Vibe dla Zosi od Marka, bo to totalny klasyk na takie sytuacje.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

To było I'm Your Baby Tonight Whitney Houston w X-Vibe. Wiedziałeś, że Whitney zaczynała jako modelka i pojawiła się w magazynie Seventeen? To już koniec wspominek. Czas na następne hity dla pokolenia X. A za chwilę wpadnie J. Cole. Zostań w radiu X-Vibe.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radka Suflera i ich Sen o Dolinie to kawałek historii, przy którym nawet sceptycy przyznają, że kiedyś potrafili napisać coś z sensem, bez zbędnego zadęcia. Skoro już jesteśmy przy wspomnieniach, to w roku 1998 świat oszalał na punkcie gry w węża na telefonach komórkowych, co było szczytem technologii i jedynym sposobem na zabicie czasu bez patrzenia w ekran przez 24 godziny na dobę. Dziś, zamiast pikseli, mamy natłok bodźców. Dlatego lepiej płynąć z nurtem, zamiast z nim walczyć. Czas na odrobinę nowoczesnego zgiełku w Radiu X-Vibe. Więc teraz Drake i Non-Stop w Radiu X.

Dostałem wiadomość od Marka z Ursynowa, który dedykuje ten kawałek szwagrowi, bo ten w końcu zrozumiał, że Criticize to profesjonalny poradnik, jak poprawnie wytykać błędy w układaniu płytek w kuchni, żeby nie było krzywo. To totalny klasyk, który wreszcie uczy nas, jak konstruktywnie zniszczyć kogoś za fugi. Więc słuchaj uważnie. A teraz w Radiu X-Vibe Aleksander O'Neill, Steve Hodge, Criticize. Dla szwagra od Marka.

Bossy i ten senny klimat to dowód na to, że nawet Niemcy potrafią brzmieć, jakby nie wypili jeszcze porannej kawy. A skoro o tym mowa, to w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł opatentowania sposobu na wybudzanie ludzi zapachem bekonu, co brzmi jak spełnienie marzeń każdego lenia, ale jakoś nie podbiło świata, podobnie jak moje próby bycia zorganizowaną. Więc teraz czas na dawkę czystej nostalgii, bo Alison Moyet zaraz udowodni Ci, że miłość to jednak skomplikowana sprawa. Więc sprawdź, jak brzmi Is This Love w X-Vibe.

To było TikTok od Keszef X-Vibe, która podobno napisała ten hit w zaledwie kilka minut, bo była spłukana i szukała sposobu na szybki zarobek. Oto następne hity dla pokolenia X, a zaraz po nich wracamy z Lone Tusker. Zostań z radiem X-Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

Zbigniew Wodecki i jego Zacznij od Bacha to dowód na to, że nawet w czasach słusznie minionych dało się wycisnąć z muzyki coś więcej niż tylko siermiężną nudę. Skoro mówimy o wirtuozerii, warto wspomnieć, że w 1987 roku powstał pierwszy w historii wirus komputerowy dla systemu operacyjnego Microsoftu, co było początkiem końca naszego cyfrowego spokoju. Dzisiaj ten niepokój zamieniamy na chłodne orzeźwienie, bo przecież po tak wielkim klasyku potrzebujesz czegoś, co nie każe ci analizować życia, a jedynie pozwoli przetrwać wieczór. Zostaw za sobą te wszystkie techniczne problemy i wskakuj w zupełnie inny klimat, bo teraz Summer Dusk oraz Josiah Nichols i Cold Water w Radiu X-Vibe.

to znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi pierwiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to żonie, bo w końcu po miesiącach walki udało im się wygonić z piwnicy te wstrętne, złośliwe duchy, które kradły mu słoiki z ogórkami. To prawdziwy hymn o triumfie nad nadprzyrodzoną plagą w spiżarni, więc niech każdy wie, że z nimi nie ma żartów. A teraz w Radiu X Vibe, Ray Parker Jr., Ghostbusters, dla Marka od żony.

Major Lazer i Marcus Mumford właśnie przekonywali cię, żebyś położył na nich głowę, co brzmi jak początek wyjątkowo męczącego wieczoru. Zwłaszcza, że w 1982 roku ludzie woleli inaczej wyburzać kasby, niż przytulać się do kogokolwiek. Wtedy świat żył w rytmie buntu, a nie wirtualnego ukojenia, więc może czas przestać udawać, że wszystko jest w porządku i po prostu pozwolić sobie na odrobinę kontrolowanego chaosu w X-Vibe, bo The Clash zaraz przypomną ci, jak brzmi prawdziwy niepokój. Teraz The Clash i Rock the Casbah w

To był Bittersweet od Longtasker i Agga w X-Vibe. Wiedziałeś, że Agga w wolnych chwilach zajmuje się projektowaniem mebli? To następne fity dla pokolenia X, a za moment wjeżdża Rihanna. Zostań w radiu X-Vibe.

0: możesz szukać dalej, ale i tak wrócisz. Zaoszczędź sobie czasu i po prostu słuchaj.
1: This generation rules the nation with version.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

0: Najserdeczniej dziękujemy!
1: Dzięki!
2: Małgorzata Ostrowska jako Meluzyna to niezły powrót do czasów, kiedy w 1985 roku wszyscy wierzyliśmy, że polska muzyka podbije świat, choć kończyło się na podbijaniu lokalnych dyskotek. Ten optymizm bywa równie naiwny, co próba zrozumienia tekstów o wodnych stworach, ale przynajmniej było zabawnie. Skoro już zeszliśmy na te bardziej melancholijne rejony, warto przyznać, że po tylu latach wciąż dobrze smakuje odrobina dramatyzmu w słuchawkach. Zamiast jednak dalej taplać się w sentymentach, czas na coś, co wyciśnie z ciebie resztki wieczornej energii i sprawi, że zapragniesz po prostu usiąść w ciszy. Teraz Tom Odell i Another Love w Radiu X Vibe.

zrób. Zakuwam do tego egzaminu certyfikującego i zaraz oszaleję. Więc puśćcie może, no, dzień dobry, kocham cię, jak od strachy na lachy, bo tylko to mnie trzyma w pionie na Radio X Vibes.

To Nea i jej opowieści o tym, że ktoś niby coś mówi, a wszyscy wiemy, jak kończą się takie plotki, czyli zazwyczaj wielkim niczym. Skoro już jesteśmy przy niepewności, to w roku 2001 pewien gość wpadł na pomysł, że internet to tylko chwilowa moda, co było równie genialne jak trwała ondulacja w latach 80. Całe to zamieszanie z uczuciami, które wpadają bez pukania, idealnie pasuje do Jennifer Page i jej wspomnienia o byciu zauroczoną. Więc teraz w X-Vibe leci Crush.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Day of the Tiger zespół Survivor w X-Vibe. A wiedziałeś, że wokalista Dave Bickler stracił głos po operacji strun głosowych w środku trasy? Następne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Sean Paul. Zostań z radiem X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: Kulturowa propagacja. W każdy czwartek o 21:00. Włącz radio. Wyłącz poprawność.
1: Dobry wieczór. Dziś powinno być jeszcze włącz radio, wyłącz poprawność i włącz wentylator. Lub cokolwiek innego, kto co robi chłody. Można jeszcze spokojnie otworzyć lodówkę, tylko będzie piszczeć, nie? No i może potem woda ściekać, także decyzję, proszę Państwa, pozostawiam Wam. Nie, nic się nie zmieniło. Witam w rokowej propagacji. Dzisiaj troszeczkę tak jakby leniwie, można by tak powiedzieć. Powiem szczerze, przy skromnych 25 stopniach o 21:00 25 czerwca, o, to może dlatego jest 25 stopni, słuchajcie, 25 czerwca, Dzień Marynarza, także pozdrawiamy wszystkich tych, co na morzu. Witamy w X-Vibe i będziemy razem do 22:30, tak myślę. Ja nazywam się Marcin, a początek był taki właśnie do przyłączenia się. Enjoy the ride, tak, proszę Państwa, dzisiaj będziemy sobie spokojnie, powoli, w takim otwartym samochodzie typu kabriolet jechać. Po prostu jechać na spokojnie. Chociaż pierwszy utwór to taka droga do piekła i nie jest to AC/DC.

The Road to Hell, Chris Rea, no, fantastyczny głos, wszyscy to znamy od pierwszej nutki, tu nie trzeba było nikogo już przedstawiać. Album The Road to Hell, 1989, proszę Państwa, rok, ale zapomniałem, pierwszy utwór, Enjoy the Ride, też muszę tutaj uzupełnienie wrzucić, to Morcheeba i Judy Tsuke, tak jest, z albumu Dive Deep. No taki trochę dla ochłody, bo okładka jest taka całkiem jakby w wodzie. To tak absolutnie przez przypadek ta woda wyszła, ale Road to Hell, właśnie w wykonaniu Chris Rea, to taki moment, kiedy wychodzisz z pracy, z tych dobrych, chłodnych, niemieckich murów i wsiadasz do tego rozgrzanego samochodu i myślisz sobie, kurka wodna, no po prostu droga do piekła. Ale nasuwa ci się wtedy też podczas tej jazdy już, słuchajcie, takie pytanie. A jak tam w Puerto Rico?

to są takie brzmienia, które też znamy od pierwszej nutki. Ajajajaj, Puerto Rico. Vaya con Dios, proszę Państwa. Chyba po raz pierwszy w rokowej propagacji. Dzisiaj taka troszkę audycja nieoczywista, jak nam tutaj wychodzi z dyskusji poza anteniu, ale przepięknie. Vaya con Dios, proszę Państwa, 1988. No i wiadomo, dlaczego to jest takie piękne. Spieszę z odpowiedzią, co tam w Puerto Rico, proszę Państwa, no troszkę zimno, bo to raptem 23, tak było, znaczy teraz jest 20, o 21 widzę tutaj, jest 23, ale w nocy tylko 21, no porównując do naszego, znaczy mojego, przepraszam, 25 teraz, to tam trochę chłodem wieje. No ale słuchajcie, tak tutaj żeśmy się troszkę zaczęli bujać i jeździć tym kabrioletem. No to co? To jedziemy dalej. Grupa, która kocha, znaczy nie, Fun Loving Criminals, czyli radość kocha kryminalistów, można by to tak delikatnie przetłumaczyć. Utwór, który się nazywa Passive Aggressive. I tu będą drobne akcenty gitarowe. W ogóle chciałem powiedzieć, że nie bójcie się, nie będziemy tak spokojnie, żeby nie zasnąć. Parę drobnych akcentów gitarowych przewidziałem. Będzie piosenka o jedzeniu i Wiedźminie. No będzie, myślę, że będzie ciekawie. No to co? Fun Loving Criminals z albumu Come Find Yourself z roku 1996.

słuchajcie, to absolutnie przypadkiem, ale właśnie spojrzałem na okładkę tej płyty Come Find Yourself grupy Fun Loving Criminals. To jest pierwsza płyta ich i tam, uwaga, siedzi trzech gości. Widać, że to tacy latynosi, więc na pewno tam jest gorąco, mimo że, ale oni mają czapki na sobie i nawet są tak troszkę ubrani, ale oni, słuchajcie, siedzą po prostu w kabriolecie, także panowie, idealnie, idealne wpasowanie w dzisiejszą audycję. Troszkę tam było boom, jakieś tam wybuchy, to myślę, że jesteście gotowi na przebudzenie.

0: do ostatniego dźwięku, jak to zawsze u nas, Przebudzenie, grupa Buzu Skład, chyba już nie trzeba przedstawiać, ale przedstawmy album Dowody Miłości, rok, proszę Państwa, 1995. Czuję jakaś taka dziwne rzeczy się u mnie, proszę Państwa, wyświetlają na ścianie, muszę Wam powiedzieć, ponieważ, jak już wiecie, pewnie wspominałem, nie mam telewizora tak klasycznie, tylko mam taki mały rzutnik, który robi mi za telewizor i on okazało się, że ma taki, no, jak to się mówi? No, jak to się mówi? To, co tam te obrazki tak śmigają, zabrakło mi słowa. Takie, nie print screen, tylko, no słuchajcie, uciekło mi słowo. No nieważne, ale wiem, że wiecie, o co chodzi. I on mi tam wyświetla od jakiegoś czasu morze, które jest skute lodem i w tle są góry i jeszcze taki trochę pada śnieg, nie? Szkoda, że tam nie ma napisane, przy jakiej temperaturze to zdjęcie było zrobione. On, widzicie? Tak, jest teraz zmyślnie. Chłodzi mój umysł. Ale my tu, proszę Państwa, nie damy się absolutnie schłodzić. 24 w tej chwili, 7 widzę. O, to spadło 30 stopnia, także zimno się robi, proszę Państwa. Ale do czego ja piję? A, piję do tego, proszę Państwa, właśnie, piję do tego, żebyśmy pili dużo w takie upały, żebyśmy nawadniali się, bo to w sumie o to mi chodziło na początku. Nawadniajmy się, proszę Państwa, bardzo się nawadniajmy. Też możemy się nawadniać spokojnie wodą gazowaną. Także ja myślę, że tak. Pijmy podczas dzisiejszej audycji i nie tylko dzisiejszej, bo jutrzejszych i pojutrzejszych i pojutrzejszych też, bo będzie bardzo, bardzo gorąco. Pijmy dużo wody gazowanej. A teraz uwaga. Czy można połączyć jedzenie i Wiedźmina?
1: X-Vibe. Nie bierz życia zbyt poważnie. Nas też nie.

tak się zasłuchałem, słuchajcie, że prawie bym ten ominął końcówkę. Przypomniałem sobie to słowo, które mi zabrakło, to wygaszacz, to właśnie. O, a teraz są balony na przykład. No, tak chyba nad jakąś tutaj pustynią. Ciekawe, czy słyszycie tego psa, który tam szczeka na tym, na podwórku. Mam nadzieję, że nie. A jak nie, to taki jeden ujadacz. Mamy takiego jednego fajnego ujadacza. I on zawsze robi jakąś zadymę, ale przynajmniej coś się dzieje. Muzycznie, proszę Państwa, szakszuka, czyli można połączyć te klimaty, jeżeli chodzi o jedzenie i bardzo dobre książki, science fiction, także oczywiście nakłaniamy do czytania, to już nie prosimy, tylko nakłaniamy do czytania wszelakich książek, może być science fiction, mogą być kryminały, mogą być romanse. Czytajcie, po prostu czytajcie. Ranko ukulele, to nam tu pięknie zaśpiewało. I z którego to jest? 11 czerwca 2026, proszę Państwa. No to po prostu jeszcze gorąca. Uf. Dobra, uznajmy, że to chłodna świeżynka, proszę Państwa. O rany, temperatura spada na łeb, na szyję. 23, czyli uwaga, tyle samo co w Puerto Rico.

0: No i proszę, no i proszę. Bojkot i skap, me l'inventer od otraves, tak to chyba będzie po hiszpańsku. No less interesa, ale fajny tytuł. No less interesa 2026. I człowiek się nawet, proszę państwa, pomylić nie może. Tak, wiem, Wiedźmin to nie jest science fiction. No dobrze, już się poprawiam. Tak, wiem. Fantastyka, podgatunek fantazy. Tak, to jest jedyna książka, proszę państwa, przyznaję się, gdzie były smoki. I ja tą książkę przeczytałem, znaczy całą sagę przeczytałem, bo generalnie mam problem ze smokami, nie? Jednorożce spoko, wiadomo, wchodzą jak nic, spokojnie. Jednorożce, mam mnóstwo rzeczy, ale smoki to, znaczy oprócz smoka wawelskiego oczywiście, to jakoś tak, no te inne smoki tam w tych grach o tron czy jakichś tam innych, to jakoś nie za bardzo mi leżą. No ale będę próbować. Jeszcze troszkę czasu mi zostało. No dobra, 21:35, proszę państwa, nam tutaj minęło. Tak, właśnie, jeszcze pozdrawiacie zwierzaka z podwórka. Spoko, słuchajcie, to może tak umówię się z sąsiadami, że jak będzie audycja, żeby było takie 5 sekund dla zwierzaków i wtedy robią hałas, nie? I my będziemy słuchać. To generalnie do wykonania. Myślę, że jest do zrobienia. Spokojnie, jak jest tak ciepło, to na pewno. Dobra, to zacząłem coś innego, ale to wrócę do tego. Teraz, proszę państwa, się troszkę rozkręcimy, bo już jest po 21:36 już jest nawet. O. No, to tak wrzućmy troszeczkę na tempo. Jak ktoś leży albo właśnie wszedł spod prysznica słuchając audycji, to można poskakać. Będzie chłodniej.
1: Rokowa propagacja. Włącz radio. Wyłącz poprawność.

Leżysz, chamie, na tapczanie. Łydka Grubasa z albumu Bekalog z roku 2025. To co? Gramy dalej? Troszkę mocniej. 3 minuty 30 sekund. Grupa, która tu już u nas gościła całkiem niedawno. Dziwna Wiosna. Wydali sobie nowy singielek, tak, wydali nowy singielek 12 czerwca tegoż roku, także kolejna gorąco chłodna świeżynka na naszej antenie. Dziwna Wiosna.

Dziwna wiosna, otwierają się światła miasta i to jest taki singielek, tak, dziwna wiosna i światła miasta, ale tu troszkę się nie zgodzę, że jutro nie będzie, bo jutro właśnie będzie, ale jest taka jedna, słuchajcie, takie ogłoszenie jest na jutro, tylko coś sprawdzę, czy to na pewno, tak, jutro, proszę Państwa, ponieważ jest gorąco, pracujemy do 13.30, dlaczego, już wszystkim mówię, dlaczego pracujemy tylko do 13.30, proszę Państwa, bo o 13.30 zaczyna się pierwszy trening z Grand Prix Austrii, także mój ukochany, uwielbiany tor Red Bull Ring. Mimo, że nie jestem psychofanem Maxa Verstappena, ale ten tor po prostu uwielbiam. Jeździłem na nim oczywiście wirtualnie, ale naprawdę można tam naprawdę poszaleć. I teraz troszkę idziemy tropem dalej tego jeżdżenia, bo przecież pamiętajcie, że ciągle jedziemy tym kabrioletem przez dzisiejszy wieczór i zaglądamy w pewne miejsca, gdzie jest trochę gorąco. No i byliśmy w Puerto Rico, to dlaczego by nie zajrzeć na Guadalupe? 2X Vibe. Nie, to nie.

Spieszę donieść, proszę Państwa, że na Gwadelupie, no, ciepełko u nas spadło do 23,3, to znaczy u mnie, a tam, proszę Państwa, w tej chwili spokojnie, tylko plus 30. No to tak sobie myślę, że jak już byliśmy na Gwadelupie, to możemy spokojnie, ale to spokojnie skoczyć sobie na chwilę do Ekwadoru.

Prawda, że genialne? To pogodno Ekwadoru, albo Ekwador Boży Haj z albumu Operofolia, tak, Operofolia 2007. Jeżeli chodzi o pogodno, to jeżeli kiedykolwiek natraficie na płytę Tequila grupy Pogodno, po prostu ją weźcie, to jest genialne. Ja wiem, że gdzieś na moich dyskach, gdzieś to jest, ja tego usilnie poszukuję, bo to jak to znajdę, to chyba zrobimy audycję, że po prostu będzie całe to poleci, bo to jest taka godzina troszeczkę takiego, to jest takie przedstawienie radiowe, absolutnie, z różnymi fajnymi tekstami i piosenkami, ale tego się słucha po prostu, jak już zaczniecie, to absolutnie nie skończycie. To jeszcze tylko, żeby tak wyjaśnić, to przed Pogodnym byli oczywiście Pudelsi z albumu Virbus Untilis, nie, Untis, przepraszam, L mi się gdzieś tu wkręciło. Virbus Untis z roku 2019? Nie, to chyba było wcześniej. To jakieś odnowienie, coś tutaj się wkręciło. Dobrze, sprawdzimy sobie, kiedy była ta płyta. To za chwilę. Mamy 21.55, proszę Państwa, także za 5 minut rozpoczynają się, jak ktoś nie pamięta, to Mundial mamy. Takie dwa mecze, które grają jednocześnie, żeby nikt nikogo tam nie podglądał, także jak ktoś chce, to sobie może tam kliknąć telewizor, inny rzutnik i spoglądać. Oczywiście ściszcie głos, włączcie muzykę, to naprawdę fajniej. Naprawdę fajniej. No i oczywiście nawadniamy się napojami gazowanymi lub nie. Kto co woli, ale dużo i chłodne.

No i właśnie, czasami też znajdujemy sobie takie tutaj perełeczki, serce nie dupa, youtuber, tak, J-U-T-U-B-R, tak to, tak się nazywa, pan kolega Piotr Karkowski, tak naprawdę 14 listopada, proszę państwa, 2018, takie ciepłe brzmienie, nie? Troszkę życiowa piosenka, ale też takie czasami nam tutaj się trafiają, o, oj, przestały szczekać, no. O, widzicie? Załatwione, nie? No, można się dogadać ze sąsiadami. No tak, proszę państwa, tak po prostu jest latem, kiedy okna są otwarte w moim, jakby to powiedzieć, mieszkaniu. Chciałem powiedzieć studiu, ale de facto przemawiam do was, bo się nie będę się tego wstydził, po prostu z kuchni, proszę państwa, z kuchni.

0: would like to thank you for your attentiveness. Next, please.
1: Zapomniałem, że tam jest taka końcówka. Latem grupa Blendez, proszę Państwa. Pamiętacie taką grupę? To jest album Funkomat z 1996 roku. To są takie fajne. Pierwszy utwór jest taki mega dynamiczny. Kto pyta, wielbłądzi trują nas, Billy Bomba. No, Fudek Amontek, także polecam, słuchajcie. No i oczywiście jest tu ciągnik, ten najbardziej znany, ale cała płyta ma taki bardzo, bardzo fajny, funkowy nastrój, taki wesoły, że się słucha tego i się od razu człowiek uśmiecha. Słuchajcie, nie wiem jak u was, ale ja chyba bluzę ubiorę, bo 22 stopnie strzeliło w tym momencie, także się zimno robi generalnie. Może dlatego, że minęła 22, to tak jakoś tak idzie tutaj nam, ale spokojnie, spokojnie, jeszcze mamy takie z pół godzinki. A przed nami Spięty, tak, jego koncerty, tak jak już wiecie, zawsze to powtarzam, są, no trzeba się mocno przygotować na te koncerty, bo jest różnie, ale album Full HD i utwór Naukowcy wciąż nie wiedzą, to taka trochę prawda.

0: No tak, cholerna pewna. Siebie można dać śmierci, podatki, proszę państwa. To niestety jest bardzo, ale to bardzo, bardzo pewne. W mundiale, proszę państwa, się dzieje. W 3 minuty, dokładnie jak śpiewał nam tu Spięty, to nawet w 4,25 sekund padły 3 bramki. Pyk, pyk, pyk. Ciekawostka taka przyrodnicza. Gramy sobie tu dzisiaj tak, jak zauważyliście, spokojnie, absolutnie nie jak na rokową propagację. Gramy, można by tak nawet powiedzieć, troszkę bez prądu. To teraz sobie zagramy właśnie tak parę wersji znanych utworów muzycznych bez prądu.
1: Jesteśmy X Vibe. Nie dziękuj.

0: Pewnie poznaliście to Foo Fighters, Everlong w wersji akustycznej, ten album z albumu Greatest Hits, który powstał w 2009 roku. O, to już kawał czasu temu. Słuchajcie, taki moment jest, kiedy sobie to właśnie zagramy, jeszcze jeden numer akustyczny i to będzie taki troszkę utwór, który znamy wszyscy, ale w takiej fajnej, ciekawej wersji. Kolega, który ma długie, kręcone włosy, czarne, pewnie farbowane, ale no, ale trzymamy kciuki, że może nie, nosi fajne kapelusze, okulary i fantastycznie gra na gitarze, a drugi ma niesamowity głos, chociaż nie jest to jego kolega z zespołu.
1: All right, this one's an old one. I'm sure some of you will be familiar with it.

Tak, tak, wielkie brawa. Ten gość w tym kapeluszu i okulara grający na gitarce to oczywiście nie kto inny jak Slash'a na wokalu, nie kto inny jak Miles Kennedy. No fantastyczne, fantastyczne wykonanie Sweet Child of Mine z Gunsów. To słuchajcie, jest taki album, taka epka Spotify Sessions. To chyba był jakiś koncert sponsorowany przez Spotify, a 2014 to się stało. Tam są cztery utwory i to jest właśnie ten ostatni. 22, 22 i 22 stopnie. Proszę bardzo, same dwójeczki, jak to się pięknie składa. Tutaj nam. Jeszcze zostały nam dwa numery, słuchajcie, bo jeszcze jest oczywiście ten ostatni, który wiadomo co, to jakby jego zostawiam, bo zawsze wiemy, że on jest ten ostatni. Ale teraz, proszę Państwa, będzie taki klasyk klasyków. Ja bym nawet chyba nie chciał, żeby ktoś kiedyś próbował ten numer coverować, chociaż pewnie są jakieś wersje, ale osobiście uważam, że nie. I słuchać ich nie zamierzam.

oczywiście Leonard Cohen, słuchajcie, In My Secret Life, to jest wersja tego utworu z tak zwana albumowa, trwa 4 minuty i 55 sekund i jakie było moje zaskoczenie, kiedy miałem wrażenie, że ten utwór jest starszy, ale nie jest. Ten utwór, słuchajcie, pochodzi z albumu The New Songs, tak, The New Songs z roku 2001. Ale co ciekawostka, co się doczytałem, Cohen zaczął tą piosenkę pisać w roku 1988. Rany boskie, tam się naprawdę wiele musiało wydarzyć. Także i tu oczywiście doczytałem się, że ktoś tutaj nagrał ten cover tej piosenki, ale nie będziemy tam, proszę Państwa, absolutnie zaglądać. Następny utwór, to jeszcze chwilę, bo teraz jest taki moment, że przypomnę Wam wszystkim, co jeszcze nas czeka w tym tygodniu. I zaczniemy, proszę Państwa, od soboty. Przeskoczymy sobie na sobotę. Co my tu mamy? No to tak, oczywiście, Katarzyna. Między 22 a 23 tam te myśli nieuczesane. I tam się, proszę Państwa, zawsze, ale to zawsze dużo, absolutnie dużo dzieje. Także bądźcie tam. Dźwięki z taśmy mamy w niedzielę od 18 do 20. Dwie godziny. Aleksandra nam tu poprowadzi. Czy będą niespodzianki? Sprawdźcie o 18 w niedzielę. W poniedziałek, proszę Państwa, Play of Beat i Adrian nam tutaj zapoda jak zawsze. Włóżcie kaptury, nie ma problemu. Nie przeskakujemy na czwartek. Wtorek, proszę Państwa, wtorek. Łukasz Old and Gold to jest specjalista, który wyciąga takie numery, których nawet, jak to zawsze powtarzam, nawet ja czasami nie pamiętam albo nie znam. Środa to wiadomo, czekamy na kogoś, trzymamy kciuki. Czwartek to jesteśmy w czwartek, czyli rokowa propagacja i piąteczek. Czyli jutro moje druga muzyczna odsłona, takie troszkę alter ego, funky house od 22 do 23 lub troszkę dłużej, w zależności jak mnie tam poniesie. Jutro myślę, że zagramy klasycznie funky house'em, tak, to chyba przez te upały po prostu trzeba troszkę zwolnić. No i tak dotarliśmy do 22.30 i teoretycznie powinien być numer ostatni. Ale mamy jeszcze, proszę Państwa, przedostatni. No i tak mnie to intrygowało, bo Leonard Cohen on tak w sumie śpiewa, trochę monodeklamuje, tak sobie mówi, opowiada w sumie. I tak się zastanawiam, czy jest taki numer po polsku, gdzie też ktoś tak jakby monodeklamował, tak by opowiadał, tak troszkę płynął z tą muzyką, tak, że to się tak wszystko razem łączy, słuchajcie. No i myślę, że znalazłem. I tego gościa też chyba przedstawiać po głosie nie będę musiał. No i proszę Państwa, ciekawostka przyrodnicza. Gra to, co nie powinno grać. Bo tu mi się weszło. A może nie? O. Sprawdzamy. No niestety, słuchajcie. Nie udało się. Aż taki był fajny. O! Udało się. Nigdy.

0: Finlandia. Nie mylić z Finlandią, bo to jest Finlandia, proszę Państwa, Świetliki i Bogusław Linda. To jest jedyny gość, znaczy jeden z niewielu gości, aktorów, któremu chciałbym uścisnąć dłoń. Może się jeszcze uda. Las Putas Melancholicas and Exclusivas, tak to mniej więcej Exclusivas, tak dokładnie. To był rok 2000. Proszę Państwa, 2005. Ja mam taki szczególny moment w tej piosence, jak on mówi, nad horyzontem błyska się i słychać szczęk żelaza i zawsze mam ciary. Nie wiem dlaczego, ale zawsze tak to, tak ten utwór jakoś na mnie działa. Słuchajcie, no mocno się ochłodziło w tym momencie. Tak już z kronikarskiego obowiązku trzeba tutaj zapisać na koniec audycji. 21, proszę Państwa, przecinek 9. Także kurtki ubieramy, wyciągamy z szafy puchowe, bo zimno, proszę Państwa, zimno idzie. A na koniec już trzymajcie się ciepło, dbajcie o siebie, nawadniajcie się wszelkimi napojami, czytajcie książki. Bądźcie w zdrowiu i do usłyszenia za tydzień. Cześć.
1: Rokowa propagacja. Audycja dla tych, którzy nie potrzebują zgody, by myśleć po swojemu.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Piotr Szczepanik i jego żółte kalendarze. To ten rodzaj nostalgii, który sprawia, że człowiek zaczyna przeglądać stare zdjęcia i zastanawiać się, gdzie podziały się wszystkie te kartki. W 1983 roku świat oszalał na punkcie pierwszej gry mobilnej w telefonie, choć dzisiaj ten kultowy gąż wygląda jak zestaw kilku pikseli na krzyż. Skoro wtedy wystarczyło niewiele, żeby poczuć satysfakcję, to może czas na odrobinę nowoczesnego spokoju w tym samym duchu minimalizmu? Zostawiamy sentymentalne lata za plecami i sprawdzamy, jak brzmi dzisiejszy wieczór w Radiu X-Vibe, kiedy na horyzoncie pojawia się zupełnie inny klimat. Teraz Post Malone i White Iverson w Radiu X-Vibe.

Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej teściowie, bo w końcu po miesiącu mieszkania razem wreszcie zrozumiała, że znów jesteś ze mną to oficjalne wypowiedzenie umowy najmu pokoju gościnnego. Totalny odlot, jak można tak pięknie wyprosić kogoś za drzwi przy dźwiękach takiego klasyka, co nie? A teraz w Radiu X-Vibe, Demono, Polska Orkiestra Radiowa. Znów jesteś ze mną. Dla teściowej od Marka.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Justin Bieber tak bardzo prosił, żeby się trzymać, że aż zacząłem się zastanawiać, czy to jeszcze piosenka, czy instrukcja obsługi życia w korkach. A skoro już wspominamy o trzymaniu się, to w 2005 roku pewien Brytyjczyk wpadł na pomysł, że życie w metropolii to nie tylko beton, ale i niezła gimnastyka dla portfela. Więc jeśli masz dość miejskiego zgiełku, włącz się w X-Vibe i sprawdź, jak Matafix serwuje nam ten miejski klimat. Teraz Matafix i Big City Life w X-Vibe.

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy Ci jak żyć, nie mówimy Ci na kogo głosować. Mówimy Ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

To był Easy Lover w wykonaniu Philip Bailey'a i Phila Collinsa w X-Vibe. A widziałeś, że Phil Collins w młodości wystąpił jako statysta w filmie Beatlesów A Hard Day's Night. To następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Celine Dion. Zostań z radiem X-Vibe.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Zegar bije północ, a ty znowu utknąłeś w tej dziwnej przestrzeni między jawą a koszmarem, więc witaj w Nightmare, gdzie czas płynie jak smoła. Czy wiesz, że w 1987 roku niejaki Max Headroom stał się ikoną telewizji, mimo że był tylko animowanym komputerowo awatarem z przerażająco sztywną mimiką? Ludzie wierzyli, że to prawdziwa sztuczna inteligencja, podczas gdy pod maską krył się aktor w lateksowym kombinezonie, który musiał znosić godziny charakteryzacji i wyglądać jak zepsuty piksel. Pomyśl o tym, gdy następnym razem będziesz patrzył w ekran swojego telefonu, bo ten bit w twojej głowie to już tylko echo lepszych czasów. Niech ten rytm cię poniesie, kiedy SRNDE, Fero i Robbie Rosen zabiorą cię w podróż do domów X.

wysłałeś jej widziana o 20:13, a ona nie odpisała od 3 dni, więc pewnie już planuje pogrzeb waszej relacji, co jest idealnym soundtrackiem do tego, że wszyscy stajemy się dla siebie obcymi. Lecimy z tematem Strangers, Kenya Grace, dla ciebie i od ciebie w radiu X-Vibe. Niech ta audycja płynie jak twoje urojenia.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

siedzisz w ciemnościach, a ja znowu sączę tę nocną kawę, która smakuje jak rozczarowanie wymieszane z pyłem z lat 90. Pamiętasz tamten obłęd z 1994 roku, kiedy wyszła pierwsza konsola PlayStation? Sony wrzuciło na rynek sprzęt, który miał wygryźć konkurencję w pył, ale nikt nie przewidział, że silnik graficzny tak bardzo polubi się z błędami w teksturach. Postacie w grach nagle traciły głowy albo przenikały przez ściany w sposób totalnie groteskowy, jakby świat pod skórą pikseli po prostu pękał w szwach. To był piękny, techniczny niepokój, którego dzisiaj już nie uświadczysz przy sterylnej grafice. Teraz Maanam i Szare Miraże w X-Vibe serwują ci ten sam niepokojący rytm, w którym wszystko, co znasz, za chwilę rozpłynie się w nicości.

pamiętasz, jak w 2002 roku szalałeś za Nelly, nie wiedząc, że w teledysku do Just a Dream koleś śni o sławie, która zjada go żywcem, co w sumie idealnie pasuje do klimatu Nightmarek, bo w X-Vibe serwujemy tylko ten gęsty beat, więc wskakuj w to bagno, bo zaraz Nelly i Just a Dream w kosmicznym X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty. Vex Vibe.

Marek z Pruszkowa nie zmruży oka, bo jego chomik znowu urządza maraton w Kołowrotku, a on sam próbuje zrozumieć, dlaczego ta słynna Czarna Betty w końcu przestała być w centrum uwagi. Lecimy z tym klasykiem w Radiu X-Vibe. Ram Jam, Black Betty. Dla Marka, od Marka.

znowu się spotykamy w mroku, gdzie jedynym źródłem ciepła jest żarący się niedopałek. Albo procesor komputera, który powoli wypluwa z siebie resztki sensów X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku film Poltergeist stał się lokalną legendą o klątwie, bo ekipa używała na planie prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych atrap, bo były tańsze i bardziej autentyczne? Wyobraź sobie, że grasz w horrorze, a pod nogami masz gościa, który zmarł dekadę wcześniej. Totalny obłęd i brak szacunku do zmarłych w imię oszczędności budżetu. Taka to była estetyka tamtych lat. Lepiej nie szukać prawdy pod podłogą, tylko dać się wciągnąć w ten słodki beat. Teraz Steven Sanchez oraz M. By Holt w Until I Found You w

Dzień dobry. Nie, żartuję. To Radio X.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

dobra, siedzisz w tym mroku, a ja mam dla ciebie historię, od której włosy mogą ci stanąć dęba, jeśli jeszcze w ogóle je masz na głowie. W roku 1988 pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby w amerykańskiej telewizji puścić sygnał, który przejął kontrolę nad ekranami tysięcy ludzi, a w masce Maxa Headrooma wygadywał totalne bzdury, przy czym nikt do dzisiaj nie wie, kto stał za tym cyfrowym sabotażem. To było czyste szaleństwo i obłęd, bo technologia miała nas łączyć, a w zamian dała nam tylko strach przed nieznanym, co w sumie pasuje do tego, co serwuje ci w czasie Nightmarek. Teraz Classic i ich Hej, czy ty wiesz? W X Vibe.

2002 roku ekipa filmu Ring tak bardzo chciała podkręcić atmosferę, że umieszczała dziwne taśmy wideo na ławkach w parkach, co przerażało ludzi bardziej niż sam film, bo nikt nie lubi cudzych śmieci w swojej okolicy. A teraz w XY's Vibe leci Carly Rae Jepsen i jej Call Me Maybe, więc odbierz ten telefon, póki jeszcze masz zasięg.